0: mai gak zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec, bez lapu lokiem maniem.
1: Radio SVH LV.